0: arali unga bula if you pain vusunzi na masunzi ya masia bundu zwibo di godi mulindini pain ndi vhutungu vhukarakata zwisa kheti uri vha nyina hone nga pain i shandukisa kutshimbilele kudzulele kuedzelele vhafura vha songola pain inga vha tambudzwa lwa vhutshilo hoṱhe ndi ngazwo hu si na muthu anopfi pain arali vha tshi tambudzwa nga pain ifio na ifio kha vha dalele Dowie Pharmacy Njelele Biaba Ababekari Rakale na musina tsini na tshibadela vha nga ri founela kha 072 607 4370. Dowie Pharmacy.
1: Na musika Master V rina khathu ane a funesa sa YouTube podcast na dzi how to tutorials.
2: Master V, ndi kho ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa ḽa u like na u subscribe kha dzi channel dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
3: Tandululo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
2: Master, zwino hei deal ndi i wana api?
3: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, nda ku tshedza nini vha sumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
2: Ndi ḓo ita ngauralo.
3: U ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together, Vodacom.